you know, ya 0800 724 724 0800 724 724. Meta wa ma Isuzu Isafrika matuetete mboya lelu iloli yitwa Judy Truck. Tendo likandhenu wanichau kiuteti yanguku.

Boni Ambaito FM. Huitha lani ya kila jika na kujenanga kila chai. Kwa toda yoni wapamu ya Yesu ndio.

0: Mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
1: Osa majani makuma identio.

0: EVT.
1: Kithito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaethiwa evinda ni yumu.
1: Mba ivanda ikomi ya miundani, mbuwaze nini, nazi ivando inge.
0: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbai yakwa.
1: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.